7 kilo. Navíc jako plus je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím.